0: Kuy Nairobi kod aluorane, iwinjo Osiep FM kokalo 93.6 FM, Nairobi.
1: Zuri sana. Kama mimi ni wewe, ningecheza lipo kila siku. Najua!

kakwa. Manu kutia la nyamia. Kutu kakwa kitiende. Kutu kakwa kitiende. Kutu kakwa kitiende.

nyango anoya yes apoyo bigi mosna musa jakadala kijana yangu timu ya korinto vijana matoto

moja. Okatirwa niketi ticho donge kongo namba moja. Okatirwa nunya obudo kongo donge namba moja. Okatirwa nunya obudo kongo donge namba moja. Nitiwa gima nyisu weni kongo nito gimo kujo. Nitiwa gima nyisu weni kongo nito gimo kujo.

tieni nyokonga amama tieni na timinade kapodi ngima a yesu kono weye sipa inwolo jawe waga soja waga woli kachia mana wendo na dora kanyo kesto waga dikonya koso na utiena wendo kachia kikita uda lego tatuke mana maneja supervisor wendo Adora. Would you get a Dallas? Dallas, Dandora.